0: kajke to tiž spodživne začuče ráno z čopvého boliška so vudrapač a vidžeč, aha, dženca je punžela. Dženca nie je svojackun stydženia, potek im žaného časa nešto riadného doživič, kýba zo vieza nádžele ze svojbu a tadále, ale katka, hej, kun stydženia to by ketropone. Dženca bude punžela tiž, zavešte ketropone, ale zladuje môj tole račo na zajšve dny, što sme tam všetko riadného doživili.
1: No a my miachme wieso doi konstitutionia, a dajki kiwa nam tež z przychodnym zaso. A hej, ty so to predali, że rek jest to wieso tyż to sportowało, nic jenoż energia koczebusu z teach o rajniszczu, ale tyż jeszcze mnoze dalszy sportu, co Jan Reho nam nynom o tym rozprawia. A nic jenoż, no hejdyż tak tyż człowieka su so wubiedziwali, ale tyż kapony. Mm-hmm. A to w Jasince tam są lica wotowali druhe teke wubiedziwanie, woto kotro honacz poprom najhuščišo, tak rec zynk wotze da, kiba tiš rej. Bettina Wenderutwa by tam za nas namiestnie a nam za neka kodzinu wotem rozprawia. A wieso sme sa čera našim wusywaniu wopšene s tym zabierali s tym prašeniem štú svuša poprawom k serbstvu. Mm-hmm. Mirčin Wenk tobie, kotrž je sa s tým zabieral, viac votem, abo krótky vúriesk, slyšiče tu pola nás programe dňa ráno, cvý přinošk viezo na našej app MDR Serbia, abo tiež v odjetece ARD Sounds.
0: A viešte, Katka, što je môj najľúbší honáč, najľúbší kapon?
1: Nie?
0: Tún serbský rozvoz, tún kúžde rado, vodce rej. Čiveč pečno poveč ich je, tak je pravé. Dobre ranie, přijmaj. Katka a Jakub z Budyska studia. Dobre ranie. Spodobanie. Spodobanie.

Priecena netko wiem, no a chcecie widzieć, jak hudźbnie dale dżohać do sześćich? Żan problem. To je Daniela Hazec, serbskim rozbosu. Tyś Michał Cysz nas zweseli. A tych ty znajecie, to je muski kodelany. A so wienes mit tyś międzynarodna hudźba falowacz Felix Jen Pride Spechodzin Cinacze je.

0: Krzeszczan alias James Münk ze starych połyszczów. Więc piwam, nie. Tu się daje czerstwe połyszcze końca tydzenia je na poszeszcich.
1: Serbski rozwóz. Połyszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Niemski Centrum za Astrofyziku DZA započne dżentza z doczynjom dżiry do zimie pola Nuoslic. Z tym, co na dalszym istnie wuboko pod zimiu grawitacijske żomy mierić, po możności bez zczasenia w zornocu wikamiznie. W tym informowała się wiesny przedstawiciel gminy Różant. Iż od februara maja też w Krostrze pola wulkie Dubravy do Czensku dżeru, z kotryż kamieniznu za możny podziemski labor a Einsteinowy teleskop przepytuje. W cynacze sach wotmichu sokun z tydzenia meje mietania, miestrujem w Rożynczy, Nowej Wiesce, Nuknicy a Dobrošicach. Piatk w Hokach rejowaše cynacze dziczacych a młodzieńskich porów wokół meje. Sobotu Krostrzycach by ich 20 porów, kiż mies serbskimi tyż irsku reju pokazachu. We Wotrowie w ubiedzowachu so w cioch skupinach wo wierszk meje a skończychu ze spionym wieczokom. Niedzielu Nebelčicach miejachu 6 dziczacych a cynacze młodzieńskich porów. Tam so przy połaliniu meje wierszk litušoho nuoš doma wotwama. We Woklecach miejesz litusza meja priniraz w krutym stiaku. Wokół meje rejowaše 4 a 30 porów. W koniecach a Niemcach wotmije so miejmetanie jako wierszk kunsztydzieńskiego swiedzieńskiego swiedzenia. Wodajcie, proszę. Takle. W Panczycach Kukowie swiedzachu czera prinesate w oprawienie. Tam je 18 dzieci, 5 niemskorycznych a cynacze serbskorycznych priniraz k blidu Bożemu przystupiło. Po tradicji był każdy z nich od starszych troszkę przełożony. Kur Lipa je svečenske kemše v učbne voprubil, a tež v Gulluvie přijimovaše na serbskih dopodnišich kemšach džesač prinje voprovenskih džiči zakrament. Šitke se dom holcu bih vse za svečen druščut rastu zvoblekli. Na čarovšim cvonimskim dnju muzeju pod hesvom Se muzeje z vjeselom vodkrič bih v muzeje darmotnje votorene. Tež serbski muzeji v Budešinje a Kočebusu stisa na akciji svečen Wiedzenie mi w obdzieli woj. W Braniborskim Krajnym Muzeum w Kočebusu witachu nieco 186 czości. Tam w otmie samiestrujem serbska dziewaniczka kolektiva Vakuum. Pod hesłom Zob Maxing możachu zajemce serbskie elementy ze szedni drastu kombinować. Nimo wyładowania tradycjonalnych w uszywaniu możachu se też swojskie drasty ze serbskimi bandami a naszywankami wudybić. Jeden a šest časa čronaču je se na druhým serbským spionem v ubeđovanju Kaponu, čera jasince v obdželivo. Pola vulkých rasov bude by si vutovčan Matejo Malc z jeho honačom prenje miestno z 6 a 7 časač zinkami. Pola malo honačo ješe zvota medalja do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 100 a 4 a posta razov v hodžine zaspival a s tým nový rekord nastaju. Najdlejší púč k vubiedzovaniu mieše Kapon z Ríze Grosenhajna. Viace vo čerovším vubiedzovaniu honaču slyšite tu pola nás bydl na sedem. To byť u naše bojezče, ktoréž nám makáče tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nás očakuje kytros vunčný džin, než s nekotrými mročelami má sucho vostač a to pri temperatúrach mies 18 a 22 stopnými. Hač do štvotka zmieme viac a viac mročelu držli svunca. Přeco zase raz môže sa tiež pokapač, tiež zarymač sobie u tutých dňoma.
0: Krótka svodko na našich drogách, šitko dere beží, vyskačo žanech neje. Tuž vám přijemoj dobrú jezbu do džensnišeho dňa, do nôho tydženia, peč pona po šeštiche.
1: Serbský rozvoz.
0: A to je Michalcuž v Serbským rozvozu.

Bosmilk vám rade zvobradžu, molu ju do mězvoča, vosom bo na pošeštichi romadže skatku pöple caj cínače. Meje metanjo. Přes konc tydženja sme nalečili, kaž še poješťach svyšeli mez druhým Rožinče, Nojvesce, Nuknice, Dobrošicach a tak dále. No a to vám rade hišče dalše informácie podam, zo sú napríklad iš Kruščicach, meje metali 20 porov, dječi a mordžina sú tam zahrejovali, dječace mestský por, tež rade menujú Jozef Macka a Zoraja Hermanec a mordostne por Kruščicach, no to bieštaj Pia Kralec a Matej Čapan a Holaski sú tam přes cive večer piskali. Dále džeme do Nebečíc, tam je 6 malých dječacích povorov a cínače mordžinských zahrejovov. Podľa dječie Amadeus Kilank a Emma Zunžic mestský por vutvorivoj a podľa mordostných Nebečícach Jan Klausen a Charlotte Cože. Caj bože pak sa verš k mie při povaleniu vodvama, štož je vo sebe škoda, dokež by to nowy miejski sztom, po takim moja Nebelczycach, za to nieszto na noj stajć. Czyż do Nuknicy chcemy jeszcze pokuknąć. Krótka informacja, sme tam dostali. Niedzielu popolniu, cokonie rejowa, że tam dziejat na czeporiu, dzieci a modostni wokół mnie, holcy sobie narodni drastcze. A jeszcze doboklec pokukniemy, 4 a cice czy poru, rejowa, że tam narodni drastcze wokół sztoma a miejski kral bu Julius Paszka, kiż se Karlu Knopec za kralunu wuzwoli, a prini raz miachu wokleczenia też krute miejski stojak, no a miercu potom so projekt z pomocą modziny a lokalnych przedowa zaczelo zrealizowasze hućmnie w obrobiesze sa meje metanie od biesnych dujerio, no a modzina zastarasze w opetowario z samoczynnymi stekami, kobaskami, kajsztyż zimnymi napojemi, tak se nam to la meje metania lubiano, aż to nasz w przychodnych dniach takle woczakuje. Zabieszcie nic, że nam wujkę meje metania, ale sztosmy na czas my se nastajeć nedom naszych pokiwach. Tu serbskim rozwosu 5 godzin, nedom 1 aż 40 je.

0: Anic, nic boza byč, dzień sa večo, za so radio zapiknič.
1: Zatkula.
2: Ta jedna pfuła 2000 metrów, nicht do drugi zuczy szach z komputerom jako przeczunik, a za so nicht do drugi piastuje z drugimi kuźdy tydzień. Mój Franca chce mi wiedzieć, co serbska młodzina czyni, gdyż runie na reachnie. Kotroho wie macie, co rady czynicie, z czym zabiwacie czas, albo wukniecie cały dowy dzień za szulu albo studi? Pisecie nam się z Instagram, a nie zabudźcie na żaden part wieczor w 8 radio zapiknąć.
1: Zatkula.
3: Zatkula. Nic zabić.
4: Dzień za wieczor.

0: Kaczki!
1: Wiesz, Luso, na naszą dzielnicę premieru.
2: Ty mnisz, to gdyż się żenie przetelko ludzi mirali mesmy.
1: To też będą. Ale z kiery mniu, zoje to nasza prynara, za którąż doba ludzie zastupować.
3: Ale nie płacze tola dla nas zastupteja, ale za dobry skutk, to je benefic na ra.
1: Wie mera, to by tola jene żart.
2: Za nas? Znacz nie płacze, ale przyjusim, nas za zastup rać widzio.
3: Je tola cool, za smymy dżęca też rać, a nic jenoś naszej prynnej mustwie żonu a muzi.
1: Dys je to takle wobladam, budu to dżęca wunośne benefic na ry.
4: Derje. Da se znajmenča nesme podamo naše partnerske tovarstvo KS Trump Kokorek s Polskije sem preprosili. Dežno su raz v noze, možeme im tež pomač.
3: To se ne možu z cilja predstajić. Silni zljuk, až no vujka voda cilje športnišče vodnese.
4: Haj, je samo hišče horje. Votovala vina z polo je cilje športove dom z predraščernju a gratonio przepławiła. Co jest skoncwane? Mustwo stej tam tak rec hacz do kolen wybocze.
2: Woni potek im szy pieniędzy z zastupa dostanu. A, co jesmy mustwi naromadzili?
3: Haj, a sponsorujo naszo mustwa też jeszcze niszto k tomu dadza.
1: A my jeszcze niszto dobro czynimy.
2: Co da to?
1: No doke żadne rajniszczo nie maja, hule te za dzieci kopańca wupadnie. Z dżęsniszy ru przeciwa nam muža skończny zasorać.
4: Haj, cele prawe teja. To je też ważne. Toho dla nie zabudźcze, to je beneficna ra. Nędzie o to, zo dobudżemy, ale zo mamy szice wieselo.
1: Ach, wujo Achimo, wiesz tola, zo nie mużu hinak, hat zo chcu na kujżdy pat dobyć.
3: Je też jena forma respekta, zo tamnych kutnie beremy, a so przeciwo nim napinamy.
2: A jeli dobrą ruch pokazamy, ludzie z nami chyście niż dario. Jeli są osudza, to na żadnym pat nie czynia.
4: Dodre macie szice prawie. Tola nitko nie starajcie so wiacy wo pieniędzy a takie wiecy, ale wo dobru kopańcu. Tu iż, raz, dwa, trzy.
0: Eskot kopaczki!

Dobry czas, bez słońca śpiewa Walburga Wałdzic. Dzień zatajki, dzień na kurze pat nie zmyjemy. Skiery weselu są też na koniec tydzienia. Tam oczekuje nas za soliczne temperatury 27 stopni. Na przykład pokaza mi tu nasza app. No a jakie są wydarzenia do dzienniejszego dnia? Nie dam tu serbskim rozwosu.

0: Doliwa aber do prawa. Malina Matikets, Doliwa aber do prawa. To jest na Mojina, chyba już jak nie zna, je wierczyć, Knefelk moż rec za frekwencu, proszę też dżęca wieczo zaso pilnie, so namakacze zaso 100,4 megahertzu, szako, przełza dżęca, bo to zaso tu, jedna niu, po takim studiu, moda żoma, radio Zatkula.
1: Zatkula.
2: Ta jedna pfuła 2000 metrów, nicht do drugi zuczy szach z komputerom jako przeczunik, a zaso nicht do drugi piastuje z drugimi kuźdy tydzień. Mój Franca chcemy wiedzieć, co serbska młodzina czyni, gdyż runie na rejach nie. Kotroho wie macie, co rady czynicie, z czym zabiwacie czas, albo wukniecie cały drugi dzień za szulu albo studi? Pisecie nam się z Instagram, a nie zabudźcie na żaden part wieczor w 8 radio zapiknąć.
1: Zatkula.
3: Nic zabyć.
4: Dzień za wieczor.

mistrzostwo konstytucyjne w Wujki Dubrawy w napiętych bojach kwalifikowało się mistrzostwo w potem w finale, a dokąd gdyby się jeden raja doczasny turnier termina dla opuścić, nastąpił jenoż jeszcze z czterymi rajami, a naże podleżachu snadnie a w obsadzichu potem w finalnej rie w uspieszne drugie miejsce serbska rakieta, po takim jest w obdzieliła konstytucyjne Pančicach Kukove, no a finale, tam gdyby się jeden zajszał dom na obiad, kajście szpieco, tu już sydasze, a miachu no jeszcze szczyrioch, rajorio, a sydasze drugie miejsce, że szak też w uriadne wukonie, tu już w utrobnu gratulacji, u sydom hodzin, wosam a cicicie.

A w okomiknie mam niekotre poki w za was. Na przykład, zo może czydzenca rado radio wotwerczeć wot 8 do 10 wusywa młoda żuma radio Zatkula. Inicjatywa Wiesła Punczyla Happy Monday przeprosy dżęca w osobie dzieci na wulki z romany swiedzin na namiesto przed budyskim dziwadwom. Wot na wieczora 5 do wieczora 7 czytam w utrobnie witani, a tam oczekuję was z romany ry, kajszczysz pisane dziwaniczki. Na przednożk w oznatej historyjskiej serbskiej korobnej soce Marii Simonowej jeszcze przeproszeni. Dżęca wieczor do Dreżdżan, a to na przednożk w wonym statnym archiwie wieczor 6 z Mietun Tomas Klemp od sakskiej wotnożki Niemskiego Czerwonego Krzyża DAK dżęca wieczor 6 w Dreżdżanach w wonym statnym archiwie. Zromadne posiedzenie gmińskich radów, to tada Derek Linczy, tam so zetkaja gmińscy radzicielio ze slepoho z Trebina.

0: Let's Misbehave. To je titul z Pariza, Musical Paris, z leta 1928. No a dale krásna hudba dopomina mě trošku na Dixieland Festival, zaś my tydzień z wielkim finalom czera niedzielu, ale nie tylko chcemy pokuchnić na zakskie tankonie. Niemal każda piata tankonia zakskie niezwyższy płacizny za czeriwo jenoż przyponiu 12. To zwyższy analizuje team aplikacje mer tanken na napraszowanie zakskich nowinów ALVZ. A zakskie nowiny są temie dżęca dalej wienu jak Katka, no?
1: Watching. So, Jensa Rano Ricci. A to čítame v novinách.
2: Haja to na titulnej stronie, předuším venuje so tomu, to je popravom konsekvenca toho, když haja tankonia pfačiznú tiež po 12 zvyši kýba z cíva viaca činu v občin. Tute přijenženia tedre so tu kvílu dokladne registruja, ale das ist zwar nicht was da ja. Pschitschina sagt, da ja kittro banalne, w sachske menuze hieschte nähe jasne, gotre sariat massowo kwostanje starac. Zjaskowe kartellowe sariat tundre zwischenje pfatschisno pschitankunjach a dodjaschenje regule jenisch z dybkom 12 pfatschisno zwischitsch kontroluje, alle sachske nominje tisch wopkrutschi, so tukwilu tute date dale ne poskytkuje. Dokisch nie kraj jeszcze żaden zaret pomenuo, na kotrusz maja tute date dale poswacz. Wokomiknie metate si menujce socjalne, a tyż hospodarskie ministerstwo ból stanie tamasem, sztuje poprawom zamówite sztutam takret z papieru maza, to wopkruczy tyż rzecznica socjalnego ministerstwa. Dy Sakska, szie formalnie rozjasni, a wujasni, zobichu so przyjęczenia przy tankuniach kwostali, to dotal jeszcze nie jasne, na tym so dziwa, tak sakska nominę pisaja. Z tym sakska nie posledni kraj, co jenoż raz nas pomnieć, ale druje kraje to bychu to. Wo wedespiesznisze Berlin na przykład, dzielna sakska, a też pozarska, te maja hiżo szitko zradowane, a tam swoje tankunie, jeli niezwyższa pfacizny jenoż z typką 12, dziś pokwostaje.
0: Aj, w sakskie hiszcze nie jasne, kotry zariad masowo kwostanie starać, rady są na mnie przyzywić, wobroczyć, ja to też rady przełożam, a tam rady raz zaki napraskam, tankoniam, kisz, suprze drohe, albo z czasem potem też regule nie dodziarzam.

0: A to na pół dziewięćich.
1: Srpski rozgłos. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W cinaczy sach w odmichu sokąc tydzienia mieje mietania. Miestrujem Rożynczy, Nuje Wiesce, Nuknice a Dobroszicach. Piatk w Hokach riowasze cinacze dziczacych a moczyńskich poru wokół mieje. Sobotu Kruszczycach bieszy ich 20 poru, kisz mie z serbskimi też jasku rio po Kazachu. We Wotrowie w ubiedziłachu so w cioch skupinach wo wersk mieje a skończychu ze spionym wieczokom. Niedzielu Niebelczycach miejachu 6 dziczacych a cinacze moczyńskich poru. Tam so przy połaleniu mieje wersk letuszo nuo sztoma wotwama. We Woklecach stieje letuša mieja prini raz w krutym stijaku. Woku nie riovaše 4 a cicici poru. W koniecach a Niemcach wotmier so mieje mietanie jako wersk kunstydżinského wiesnego svedzenia. Niemski Centrum za Astrofyziku, DZA, započnie dżensa z doczynjom dżery do zimie pola Nuoslic. Z tym, co na dalszym miestnie wupoko pod zimiu grawitacijske żłomy mierić, po możności bez zczasenia w zonu cowi kamieniznie. O tym informowaše wiesny przedstecia gminy Różant. Hiže od februara maja tež v Krusče pola vulkie Dubravy točensku džeru, skotriš kamieniznu za možný podzemský labor a Einsteinový teleskop přepetuja. V Pančicach Kukovie svečachu čera prinesat v opravljenje. Tam je 18 dječi, 5 nemskorečnih a cinače serbskorečnih prini raz k blidu Božemu přistupilo. Po tradiciji bu kužde z nich od starších družku převođane. Kurlipa je svečenske gemše hučbne v oprubil. A tež v Gulovie přijmovaše na serbskih dopudnišich gemšach 10 prinjovopravjenskih dječi sakrament. Šitke se dom holcu bych usi za svečen družču drastu zvoblekli. 1,6 honaču je se na druhým serbským spionem v ubeđovanju Kaponu, včera jasince v obdželivo. Pola vulkich rasov budo by si Vutovčan Mateo Malc z jeho honačom prinje miestno z 6,7 zinkami. Pola malo honaču džiše zvota medalja do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 104,5 razov v hodžinje zaspival a s tým nový rekord nastaju. Najdlješi puč k vubeđovanju mieše Kapon z Riese Großenhainer. Na čerovšim cvonimskim tňu muzeju pod hesvom Se muzeje z vieselom vodkrč bychu muzeje darmotne votorene. Tež serbski muzeji v Budušine a Kočebusu sa na akcii s vedženiemi v občilišti. V Braniborskim krajnom muzeju Kočebusu vitachu niečosto a 80 hosti. Tam vodmi sa miestrujem serbska dževanička kolektíva Vakuum. Pod hesvom Sob Maxing možachu zájemce serbske elementy z šedný trastu kombinovač. Nimo vôdovania tradicionálnych vúševaniu možachu si tiež svojské trasty se serbskými bantami a našivankami bude byť. To bych ho povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje slunčný deň, všetko zaso zmieme tiež mročele na nebiu, v ostane sucho, živé sliebro stupa bylo dňa na 18 do 22 stopňu. Tiež v prichodných dňach zmieme dosť slunca, ale tiež mročelu, dnes má sa tiež pokapač a hač do štvrtka môže sa tiež všetko zaso raz zarímač.
0: Na troch, to mám jenož brzkač zavad, skýš stejna a štyrina smier zorec, a to při círošku drežďanu sebeho. Hevák, přijemo všetkým dobrú a viestu jizbu, dobré start do nového týdženia, do džensnejšie punžele.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri, po napoďeveči, tu staj Katka a Jakub.

To su pokyby do dżinsniszego dnia, dżinsa wieczo, od 8 do 10 wusywa zaso radio zatkula rade zapiknicz. Inicjatywa Wesoła Pundzela Happy Monday przeprosy dżinsa w osobie dżiczi na wujki zromadny swiedzin na namiesto przed budyskim dziwadwom od na wieczora 5 do wieczora 7 a planowane su zromadne akcje r każdyż pisane dziwaniczki. Na przednosk w historyjskiej a znatej serbskiej koromnej soce Marii Simonowej jeszcze przeproszeni dżensa wieczo 6 do Dreżdżan przednosk w wolnym statnym archiwie zmieje Tomasz Klemp od sakskiej łotnoszki niemskiego czerwonego knikrzyża DAK dżensa wieczo 6 Dreżdżanach w wolnym statnym archiwie. Sie gmene, zromane posiedzenie gmienskich radów, slepo trebin dziewin, dżinsa wieczor to budże sedmich serbskim kulturnym centrum je slepo. Tyż kruszczanska gmienska rada so skadżuje, a to zajucisim sredu wieczor sedmich sedarni Wužica gmienskim a kulturnym centrum je szicu zajmcy su wutrobne witani. A na serbske wiedzenie albo wodzenie po małym wielką jest doktor Lubino Malinkowej z Četorunia witani, a to sredu wieczor 6 za zetka jasa zajmcy na Cinzerdorfowym namieszczy małym wielkowe są moli sa serbsce po małym wielkowe wieszczacz od doktor Lubiny Malinkowej.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižík Sebastro.
1: Českého programa.
2: Gelc płaco, uchac płaco, liška teke, samo wiek. Co jo se stało, lube Žižík?
3: Nika jo był gelc. Den jo mił či keze. Keze su gnali do kała. Gelc keze geni a geni, ale skała ugeniš je niamežo. Toś płaco. Ženio uchac mimo. Co go dla płacoś, gelc? Prasza se uchac. Me je keze. Nie płacka, ja ugenim keze skała. Groni uchac. A uchac geni a geni keze, ale skała ugeniš je niamežo. A toś płaco. Ženio liška mimo. Co go dla płacoś uchac? Prasza se liška. Ja płacom, dokuljaš gelc płaco, groni uchac. A gelc płaco, dokuljaš keze skała nie ženu. Nie płacka, groni liška. Ja ugenim keze skała. A liška keze geni, a geni, ale skała ugeniš je niamežo. Toś płaco. Syženjento a pfaku gelc, uchac a liška. Ženio wielk mimo. Co go dla płacoš liška? Prasza se wielk. Ja płacom, dokuljaš uchac płaco, groni liška. A uchac płaco, dokuljaš gelc płaco, a gelc płaco, dokuljaš keze skała nie ženu. Ja keze skała ugenim, groni wielk. A wielk keze geni, a geni, ale skała ugeniš, je niamežo. Toś płaco. Syženjento a pfaku, gelc, uchac, liška a wielk. Pcuka leži mimo. Co go dla płacoš wielk? Prasza se pcuka. Ja płacom, dokuljaš liška płaco, groni wielk. A liška płaco, dokuljaš uchac płaco, a uchac płaco, dokuljaš gelc płaco, a gelc płaco, dokuljaš keze skała nie ženu. Nie płac čoga, groni pcuka. Ja keze skała ugenim. Gelc, uchac, liška a wielk se smiju. Ty coś keze skała ugeniš, ha! Pcuka woła druge pcuki. Pcuki leše na keze a pince. Bzzz. A keze ženu skała ven.
2: Ja pcuki su mogali pomagać się lubi Žižík na końcu jo czojnie dary ušło. Ninto žocem šoknem pcukam vam lubi Žižík jasove tyžin. A net sleduje tekešči spiju s chršobuskim Žižícem musicalom. A to su južo starši Žižík ako tam spívajú. Ale gaž coša vestančo ešči chycicku při radiju. Lec ronoš za końcu ninto Žižíce pestru.

0: Na leto jo już dawno przyszło, tak, a to wiedro jo, lec sucha albo mokrze szopwy albo zimne, roz przestrzewa się na leto we przyrodzie. Maria Ilikowska-Winklerowa jo na samym zachopienku na leta była już na dworskich dworach, nin to jo krzywa plaszucy koc Fritza Wocho ze zgonisz, kak tam szo ubija, kwiszo a rozcza.
1: Ja mam sunice, wie Andryszki, a tepeliewam, gratuluję się tak szusze, przyniesie to trzeba, przyje to wszystko samo rosło. Andryszki, grankate, a pętyki drugie. Te są już wytknięcione, te już mają małe Andryszki, da, ja ci pokazać.
2: No, a co chyści gotujesz? Co ty ziewasz?
1: Karny krampiczki, gluby, ja mam dosyć, ci karny kili, a waca są mieli hiżasę, siawice, tylko wice nic nie narościo. Każ ten futer kupisz, pewnie to nie lionują. To musi się lionować.
2: A co, a gryby jeszcze nie są, nic?
1: Gryby, będę nie topisz, 300 litry wody. Pymy już w juniu te prydne gryby byś, ale kokoszki nie będą lito sa żadne. Ta szusz, ta jeszcze, która nie zakazała.
2: Co ja? O!
1: Jo, to są sunice, te są na zimę sajżal. Ale to suche wiedro nie za słonice, takie ziemi świece deszcza, a pętyki wiele słońca nie przeniosły. W tych landach już nie wiele słońca, tam rośnie te słonice bejne lepiej.
2: Ale tam już kwitu.
1: Jo, ale te są malkie, te pierwsze słonice sadzą, te są 4 lata mogli żnieść. No, są grankate Andryszki.
2: O, te pak lepiej uglądają.
1: Jo, o wiesz, o ten saliat, o to jest ten glukaty saliat, a to jest ten
2: Lopinkaty. Ale ten ma glujkę lopiena.
1: Jo, ten ma glujkę lopiena, jo. Ten rozczepen uszej, a pomóż, ten lopinka tergaś. Ale ten glukaty szmekuje lepiej.
2: Ale ja se myslim, penio to serskie mie, ucha cały kal, to rydne, gledaj. Jo, jo. Te lopinka uglądają aż uszy.
1: Jo, jo.
2: Tam są kulki, jo?
1: Ja som rano sajžal.
2: V aprilu?
1: Jo.
2: No jo, riedne.
1: A jo, víno. Ale ja som jo všechno dole spravil, až ten pizný mroz přížo.
2: To bude sreš maja.
1: Jo, to sreš maja. Mne to píkšeš je nízko, až možná lepší píkšeš. V tých rožie, tá celá štína je plná vína nasajžaná. Celky ulítajú, jo. Tie Andrešky, Janské Andrešky, a žené ešte kvíkne, aj tak aj už sú nie to šúže Andrešky tam. O, musíš, kaž niečo tak veľa poliaš, bľache okolo, neúskne tak tá zemia. Ten cvet je inakšie ordoval.
2: Jo, jo.
1: Ten je tak inakšie ordoval. O, ja mám chromov, tú vodu, zamlím 6000 litrů vody, mungu, ja uničím ješ.
2: A ty zbieraš tú dešťovú vodu?
1: Tú dešťovú vodu zbieram, jo.
2: Máš ten plný, ten tank?
1: Ten je plný. Ninga nevíle dešťa přišlo, polovica ničí.
2: A pen s tým oblievaš?
1: A s tým oblievam, pen celám a pen oblievaš.
2: A co tam slieze, jo?
1: O, veďže ma ještě tam. O, sú tyky ještě angrišky, červené, grankaté, a to sú carné. U vás už je malé Andrešky, vidíš tam?
2: Jo, vidím.
1: Ja som dere pýľoval, a ten je ordovaný to mycne.
2: No, ty máš veľa rydného hovo.
1: To vietro nie více také. Jablúková bomba, tyž sknú.
2: To, no?
1: Jo, jo, to je augustové. A něco dolů zrizal, ale ta šuš to nepřivíše.
2: A ten?
1: Ucha své glouve jsou to.
2: Ach, ty máš to rydné jabluka.
1: To je ucha své glouva. To jsou také, odnuju.
2: Velké?
1: Jo. A šmekuju.
2: Ten bom kvišo?
1: Ten kvišo, co to nic je? O ta šuška. Ta je kvítla, to všechno bylo bílé loni a lítá za tyk, ale jen ta šuš, to bude všechno vypadat. Já nejsem loni žádnou krušku žněl.
2: Loni?
1: Loni. Ten je 86 let starý.
2: 86?
1: Jo. Od té kruky, té škroky, to jsou 36 let staré.
2: Staré pomer všechno.
1: No? Mám tomaty. Já mám dost žila. Víš, už jsou colky, oni lítají.
2: Lítají, jo.
1: To jsou všechno již vytkýšené.
2: A
1: o mám cibuľa, jo, tomaty, ktoré je bolo tak, až pen veľa dešťa prišlo, pen si prišli tá chorošťa tých tomatov, až 2 týždne dešťovatý cas, pen je niter tá krautfojla v tých tomatách ničí a gľadok mám všetko pikšete.
0: Schulze kurz Fritzo Ochose ma dost zinnisch we gumnie rona we petkolio benje sucho derde asch jose miase schwa alle win ma teke sveje methode sa zbiranje wede asato asche nie besemia usknua.

0: Mission Impossible, aber Wanka, Janek, Ate, Chi, Niemöjnos, Chi, Teuer Titel, Novego Kusa, Warscheinskie, Notze, Poes, Cho, Atase, Psi, Blige, Jo, Sivieliki, Mik, Schatza, Me, Aves, Lesen, Je, Jujo, Tu, Musiku, Zwischescho, Sobe, Tu, Vjacor, Buja, Premiera, Psi, Bismakovem, Tormie, Ho, Berkowach, Jo, Sarski, Ludovo, Ensemble, Jujo, Duce, Do, Dolnie, Wujice, Totsame, Wiesz, Wet, Zasnika, Kaliskiego pije Daria, a to jest Stefan Cuszka Malink. Dobry dzień, Stefan.
1: Dobry dzień. Hej. Nasz ensemble jest już namiestny. Równie są te cywy jewiszcza wokoło Bismakowej wieży, natwaria, co świeca instaluje, zvuk, a co wszystko przygotuje tak, co może od jutrzejsza po naszej wumyłce namiestny. Zvučovač, probovač, my sme pa ižo dávno na probách, na umelských probách za vošanskú noc spoješčo, takže ižo jeden mesiac my sa ju každý deň s tým zabierame.
0: Kukusoju, bota sú obgrozone, co to groni?
1: Hej, my sme leca z nasi staviznu kusk bližšie prišli k dženstvičnému dniu, to reka, jeden wulki fabrikant tu nie wota, albo jedną wulku leżonosz w wotach kupił, a chce tam wota tak zniczyć, a wulku industrię sadzić, a tomu dubien sowieso wobarać, a ta wona figura jest ta Wanka, iż so tam wobara, ale ona ta sama nie może, ale dubi się wieso, ona chce się pomóc wot hadżaceo krala, wod hadżacowej kralownie, wod wodowej żony, wod trzech bajowych postawów, kiedyś w butach tak są, się wyprosić. A ja tak budzę to napięte, hać co potem na końcu w obchodzie radzi to fabrikanta zase domowy posłać, albo hać budzę tam potem wielka industria w butach.
0: A ta muzyka była taka wesebna ten raz? Myśmy już jeden urysk słyszeli, która muzyka to była.
1: To budzie od Christopher Reutera, który jest też hudźczyszą za nas, że hudźbu pisał. To jest jeden hudźnik, albo też jeden komponist z Berlina. Od niego przyjdzie ta hudźba, kietro nadczasna, kietro moderna. Hoj, a ten libretto jest opisał od Jürgena Westphala. Jürgen Westphal jest pierwszy raz, że to za nas pisał, ale jeden dobyt domu prajcy, żeśmy to wypisali. A jego stawizna jest nam najlepiej lubiła. On pokaża ze Smolino, ale jest wyzwał jara wózko z tej tematyku wokoło butał, wokoło dylnej wóżycy rozestają, a jara stawiznu napisał.
0: A na co możemy się jeszcze wiaselić? Przed program, gatek zase bużo nic?
1: Hej. To pak nie od serbsko-ludowa ansambla, to však sú od bude regionálne skupino, kýž tam sú. Lieca pak budú prvný raz tiež pop zroben. Tam namestne a budú předprogram sobou vôhotovať, to je serbská popová hudba a tam tiež hudži sobou Simon Heduška, kýž podľa nás v serbskom ľudovom ansamblu Joa v dramaturgii a tiež pri butovskej noci bajú sobou raje.
0: Zegar, živiš ich viacor, bužo sobe tu premiera?
1: Hej, zastup je od 5, od 17 hodin. Tum předprogram so potom započne na pół 8, a zdrujach na 4 hodin.

To, što my tyżyniu stoi, nasza muzyka tyżynia pod znamieniem Svieżenia, Witania w mistrze Klip a Sol. Grają my przy tygorzbie spiwy po witaniu, bo doma. Predny spiw jest czeskiej spiwarki a muzykarki Marii Rotrowa. Tekst jej spiwa doma, powiedzią mi za drugim, może byś, aż Svieżę wrosisz zase domoj, a namakajesz zase to dere znaty, wynosi przyjitajo z lubościu. Na twoich drogowaniach pytasz za cuwaniami a życzeniami, ich bójść zadorajo, aż spoznajesz, co się felujo.

0: narodzenia.
1: Ja, takie żeńca, co my gratulirowasz k 7. narodnemu dniu Marty Klimojc. Luba familia z też naszej uczebnie gratulirują Luba Marta, to są mama, papa, brat Janosz, oma a opa deśnie, a familia Baliniu. A Luby Pestro dostaniesz takie wet kmeczowki z Janczojc.
2: Ojo, Stefani Krautzeutz, ja zu Belgien uczebnie gratulirowasz. Masche we deśnie, wenn ma žinca swej 7. burstak, a ja je žitzem wiele wiasela, Belgien trednie žin, a wiele, wiele frede žinca, a cele przyduce živinske lito. Dwie šota Štefka, a ja se žitzem za nju, spiu mea pupka Alinka.
1: Jo, a to što žitzem rád doponijom.

Dvojke könnte genias me spöjewali, a dalschne verasch stoi już obszedzoriami, aż to zwitko nio daloko. Aber wiszcze, aż tam dożywiamy zase wieliki spektakel pet gołym niebiom Barkowach ze serskim ludowym ansamblom, pszauje błaszańsku powieść czubu noc, szo około tego zgonio szażinca wet nas, to pake daunościnio szo, net mam wieci ulicują, ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa, do czego życzę mam dobry start do nowego czyżenia.

Ensemble Area se na Boršansku povest čugo noc prigatuju ved žincajšnjega sujužo na mestnje Brkvah. Žinca zajčas sam lokva dojšpiš casnekarskega pejendarja ansambla rozgrono svišešo ve drugi pojece našoga programa. Sobe tu noce su ove mišče šukne fene balokopanja tak pšau je svišili. V višča co menim sme se pšašali kak su serske balokopare doživili tošten veliki uspeh. Postup Pienie wujeskiego mustwa energii chyżebus do drugiej ligi. Takie to zgonio, że wed nas, we ochoze na Borskim dworze jesme takie byli, jak tam szo ubija, a kwiszo, w tym ulicują nam maminorycny serb, na szo tam rzesza narskibosz, a dzisi was nismy zabili. Z wami zasy zachopiamy, ze dzisiecym pestrom za was.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižec Sebastov.
1: Gölz płaco, uchac płaco, liszka teke samo wiek. Co jo se stało, lubi Žiži?
2: Nieka jo był gölz. Den jo miu ci keze. Keze su gnali do kała. Gölz keze geni, ale skała ugenisz je niamyżo. Toś płaco. Żenio uchac mimo. Co go dla płacoś, gölz? Przasza se uchac. Meje keze. Nie płacka, ja ugenim keze skała, groni uchac. A uchac geni, a geni keze, ale skała ugenisz, je niamerzo. A toś płaco. Żenio liszka mimo. Co go dla płacoś uchac? Przasza se liszka. Ja płacą, dokulaś gelc płaco. Groni uchac. A gelc płaco, dokulaż keze skała nie żenu. Nie płacka, groni liszka. Ja ugenim keze skała. A liszka keze geni, a geni, ale skała ugenisz, jen niamerzo. Toś płaco. Syzienięto, a pfaku, gelc, uchac, a liszka. Żenio wiek mimo. Co go dla płacoś, liszka? Przasza se wielk. Ja płacą, dokulaż uchac płaco, groni liszka. A uchac płaco, dokulaż gelc płaco, a gelc płaco, dokulaż keze skała nieżenu. Ja keze skała ugenim, groni wielk. A wielk keze geni, a geni, ale skała ugenisz, je niamerzo. Toś płaco. Syzienięto a pfaku, gelc, uchac, liszka, a wielk. Pcułka leci mimo. Co go dla płacoś wielk? Przasza se pcułka. Ja płacą, dokulaż liszka płaco, groni wielk. A liszka płaco, dokulaż uchac płaco, a uchac płaco, dokulaż gelc płaco, a gelc płaco, dokulaż keze skała nie żenu. Nie płac cioga, groni pcołka. Ja keze skała ugenim. Gelc, uchac, liszka, a wielk se smieju. Ty coś keze skała ugeniś, ha! Pcołka woła drugie pcołki. Pcołki lesie na keze, a pynce. Bzzz, a keze ženu skała ven.
1: Ja pcuki su mogali pomagać się lubi Žiži na końcu jo czojnie dary ujszło. Nito żocym szuknym pcukam wam lubi Žiži jasowe tyżyn. A net sleduje tekuści spiu z chrzebuskim Žižecym musicalom. A to su już starsze Žiži, ako tam spiwaju. Ale gaż cosza wystańczo jeszcze chycycku przy radiju. Lec ronosz za końcu minęto Žižece pestro.
0: Raz, dwa, trzy.

0: Trzeba budzić się koniec tygodnia z twierdziwa, sobie ujo energia, chociażby grawa w turnierie przeciwko mistrzowi miasta Regensburga. Tam w Bajarskiej są nasze chociażby grali a dobyli, a postupili do drugiej ligi historyjskie okognusze, jak to było. Grasze ja się tego oglądał host Adam z chociażby zawet towarzystwa Serskie Koparie, a jako jsme przeszali przed uściwaniem, jak se nim to cujo.
1: Ja se wegen wieselim, až mogu ještě raz doživit, jak bude energia, gráš potom ve druhé nemské líze. Tam ga deje gráš přešivo wegen znáte mústvam, ja cu jano umenevaš Hertha, Berlínské mústva, Drežane, Magdeburg, Hannover, Kaiserslautern a tak dále. Zavěšte nebude to laško, ale ja mám tu nážeju, až oni dann budu nikak durchbisch, als wanni was da nu nutschi wette druge Lise.
0: Ja, myslisch ose aschma FC Energia Höschebus we druge Lise Chance obstojasch.
1: Ja, minim, wanni maja dosch dobrich graja jo, a zawisch budu so ischi nikak obstarasch dalschnich dobrich graja jo, tak asch zmejome potom ja ne mustwo, kotrosch jo dosch mocne. To je moja nážeja, až mogu ja doživiš od te gráša, ja budu se neskej kupiš janu kotku za celé leto. Niži sobu ješ, do tých druhých mistov ja nebudu. To som ja pičku přestaril za to.
0: Vy se krádu angažíru, Jošo, za naše serské mústvo, za serských kopadio. Máš ho ako serské tovaristvo dobré kontakte k mústvoju energie pšauja?
1: Jo, to si víme, co my ako mústvo serské kopadie, jim také gratulováš, to vžame ceníš.
0: Pen žicim za to južo raz viele vjasela, pejedali sme s hostom Adamom, negažným šecedarium tovaristva serské kopadie.

0: Na leto jo już dawno przyszło, tak ako to wiedrojo, lec sucha albo mokrze szopwy albo zimne, roz przestrzewa se na leto we przyrodzie. Maria Ilikowska-Winklerowa jo na samym zachopienku na leta była już na dworskich dworach, ninto jo krzywa plaszulcy koc Fritza Wocho ze zgonisz, kak tam szo ubija, kwiszo a rozcza.
1: Ja mam sunice, gdy Andryszki ateplewam, gratuluję się tak szusze, przyniesie to trzeba, przyniesie to wszystko samo rosło. Andryszki grankate, a pętyki drugie. Te są już wytknięcione, te już mają małe Andryszki, da ja się pokazać.
2: No, a co hyści gotujesz? Co ty ziewasz?
1: Karniki rambiczki gluby, ja mam dosyć, ci karniki, a wacę są mieli hiżasę, siawice, tylko wice nic nie narościło. Każ ten futer kupisz, to se to nie lionują. To musi se lionować.
2: A co, a gryby jeszcze nie są, nic?
1: Gryby, będę nie topisz 300 litry wody. Będę już w juniu te prydne gryby byś, ale kokoszki nie będą lito sa żadne. Ta szusz, ta jeszcze, która nie zakazała.
2: Co ja? O!
1: Jo, to są sunice, te są na zimę sajżal. Ale to suche wierdo nie za sunice, taki że mieć więcej deszcza. A pętyki wiele slinca nie przeniosły. W tych landach już nie wiele slinca, tam rośnie te sunice wejne lepiej.
2: Ale tam już kwitu.
1: Jo, ale te są malkie, te pierwsze sunice sadzą, te są 4 lata mogli żnieć. No, są grankate Andryszki.
2: O, te pak lepiej uglądają.
1: Jo, o wiesz, o ten salat, o to jest ten glukaty salat, a to jest ten
2: Lopinkaty. Ale ten ma glujkę lopiena.
1: Jo, ten ma glujkę lopiena, jo. Ten rozczepien uszej, a pomóż, by ten lopinka tergaś. Ale ten glukaty smakuje lepiej.
2: Ale ja se myslim, penio to serskie mie, ucha cały kal, to rydne, gledaj. Jo, jo. Te lopinka uglidają aż uszy.
1: Jo, jo.
2: Tam są kulki, jo?
1: Ja som rano sajžal.
2: V aprilu?
1: Jo.
2: No jo, riedne.
1: A ojo, víno. Ale ja som jo všetko dole spravil, až ten pizný mroz přížo.
2: To bude sreč maja.
1: Jo, to sreč maja. Mne to píkšeš je nízko, až môže lepí píkšeš. V tých rôže tá celá štína je plná vína nasajžaná. Celkie ulitajú, jo. Tie Andrešky, Janské Andrešky a žené ešte kvíknú, ale teda už sú nie to šúže Andrešky tam. O, musíš, kaž niečo tak veľa plievaš, bľache okolo, nie uskňo tak tá zemia. Ten cvet je inakšie ordoval.
2: Jo, jo.
1: Ten je tak inakšie ordoval. O, ja mám chromov, tú vodu, zamlím 6000 litrov vody, ja uničím ješ.
2: A ty zbieraš tú dešťovú vodu?
1: Tú dešťovú vodu zbieram, jo.
2: Máš ten plný, ten tank?
1: Ten je plný. Nikto nevíle dešťa přišlo, polovica ničí.
2: A pen s tým oblievaš?
1: A s tým oblievam, pen pcelám a pen oblievaš.
2: A co tam slieze, jo?
1: O, veďže ma ještám. O, sú tak ešte angrešky, červené, grankate, a to sú carné. U vás sú šuže malé Andrešky, vidíš tam?
2: Jo, vidím.
1: Ja som dere pliaval a ten je ordoval nintor mycne.
2: No, ty máš veľa rydného ho. Jo.
1: To vedú, nie více také. Ja obľúkova bomy, tyž sknú.
2: Te o, no?
1: Jo, jo, to z augustové. A nieco dolu zrizal, ale ta šuš to nepši více.
2: A ten?
1: Ucha svoje glove sú to.
2: Ach, te, máš te rydne jabluka.
1: To je uchacová glova. To sú také, odujú.
2: Veľké?
1: Jo. A šmekujú, šmekujú.
2: Ten bom kvišo?
1: Ten kvišo, co to nesie? O tá šuška. A tá je kvišla, to všetko bolo biele loni, a lita sa tak, ale len tá šuš, to bude všetko vytpáleš. Ja nesom loni žiadnu kvišku žniel.
2: Loni.
1: Loni. Ten je 86 let starý.
2: 86?
1: Ja. A te kruky, te škroky, te sú 36 let staré.
2: Staré pomerček, no.
1: O, mám tomaty. Ja mám došťa do žila. Víš, o sú colky, oni letajú.
2: Jo, to letajú, jo.
1: Te sú všetko už vytkýšone.
2: A.
1: A o, mám cibuľa, jo, tomaty. Pýry je bolo tak, až pýn vyle dešťa prišlo, pýn si prišli tá chorošťa tých tomátov, až 2 týždne dešťa máte cas, pýn je nintér, tá krautfojla v tých tomátach ničí a gľadok mám všetko pýkšete.
0: Schulze kurz frutzo ocho zima dost, zinnisch ve gumnie, rona ve petko li obenje sucho, derde asch josem jase schwa, alle win ma teke sveje methode sa zbiranje vede a sato, asch nje besemja usknua.

0: Wiele wuże scenario, jo kujde żyn duce do Barlinia ze szygom, a hujo problem, aż wetrzesze woza, aż do Lubniowa, majo jano jeszcze jadnu jizdnu keliju, ale Deutsche Bahn, co ten problem skoro wetperaż, Stefanie Krautzeutz, WWC.
1: Firma DB Infrago wuże wet oktobera do natwarište druge kelije. To je casny Klausu Zarunczał a kompletny pisal. Aż do końca leta 2027 kszy gytuły byś z twarskimi żylami na tych 9-20 kilometrów. Takie dwojnicze przy celie wedliu pęd przymierzone a modernizowane. W tej dobie muszę pendlarje użyć szygi linie RE20 do Balinia z okolo drogu przez Kalawu. Takie uronańskie busy miazy Lubnuom a Hoszebusom budu.
0: Wet oktobra muszę pendlarje na niemniej leto szarpne byś, a sebe psi ucyszy dlejsze drogi, gdyż są duce do Barlinia. Więcej nowością zmijamy za was po muzyce.

kosztem tyżyniu stoi nasza muzyka tyżynia pod znamieniem Svieżenia Witania w mistrze Chleb a Sol. Grają my przy tego, żeby spiwy po witaniu, bo doma. Predny spiw jest czeskiej spiwarki a muzykarki Marii Rotrowa. Tekst jej spiwa doma, powiedzi ją ja za drugim, może

0: urodzenia.
1: Ja, takie żeńca, co my gratulirowasz k 7. narodnemu dniu Marty Klimojc. Luba familia z też naszej uczebnie gratulirują Luba Marta. To są mama, papa, brat Janosz, oma a opa deśnie, a familia Baliniu. A Luby Pestro dostaniesz takie wet kmeczowki z Janczojc.
2: Ojo, Stefanie Krautzojc, ja co Belgien uczebnie gratulirowasz. Maše v dešne, vena ma žinca svej 7. bústak a ja je žicem viele viasela, veľgin triedne žin a viele, viele frejde žinca a celé přiduce živinske leto tvie šota Štefka a ja se žicem za ňu spiu mea pupka Alinka.
1: Jo, a to, što žicem rád doplňujeme.

0: To by się runie nowe ESCs był szwedzkie Felicia z My System. A z tym witajcie na Zatkulu.
1: Witajcie na Zatkulu. Franco, tebie szak widzi husto na rejach, albo partiach, dżęca pak mnie zajmuje, co czynisz, gdy się doma a ma swobodny czas.
0: Ja romadzu doma wszelakie czaje, a kuźdy wieczo potem dwajci piju. A co czynisz ty?
1: Ja też nieco romadzu menujcie kamene, na przykład. Mój rany lapis lasli, mój najlubszy. W mojej romadzizny.
0: Hej, Franco, ja si musam moje tak troszkę wostu dwojesz, toś to na trichy neskosza.
1: Hej, ale dla toho smuje si tyś hosti przeprosuje, Franco, kotryś wynuja sa w swoim wolnym czasu troszkę wosebitym zabawam.
0: Hej, Tomasz prawie wotni zonicze nydom wiace, ale nas tyś zajmujesz, to wy takie czynicie, to dla poladajcie na Instagram, tam namakacie napraszowanie, a smiecie nam rady nieco napisać.
2: Dobro wieczór, lubi ludzie. Za dzień si się bądźlu, sem raz letny miks przyjadła. Wszako sme boze zaso z naszej beach touru popuczu. Tak możecie się na przykład na Feel So Close od Calvina Harrisa weselić.

0: Nas zajmuje dżęca, że czynicie wy, gdyż junu nariach niszcze, a za to smy se egzemplaris dwie młodostnie do studia przeprosowali, kotreś nam wo swoich hobbyach rozprawiataj.
1: Franco, spomiatkuj si, za kóźdym hobbyjom ci wieza tyś wiele treninga, czasy a drudy tyś przywinienia.
0: Haj, Tomasz wieza prawie, za zwonka stojacych upada to husto lochszo, hać to woprawdzie je.
1: Tak je, tyś przy lochkatlitice, za to mamy tu Martu, kotraś tu prawie... Kotraż to prawidłowne czyni, Marta, je tam znacznie jemo niż to było, że już si si lochcze przedstawiła, a je na końcu tola cieszy było, choć si to si pom przedstawiła.
2: Haj, żeś mnie pola lochko atletyki na zapoczatku na górze pat podchodnoczyła, by ta mentalna komponenta, przedoś w treningu, ja jędrę szedzę ze swoimi ludźmi romadze, a ma swoją krótą treningu skupinu, ale we wubodzowaniach ja jędrę bądła, często sam, ani ma nikogo, kiedy się no tam nikak za roku za, albo tak, to gdyż su przeczy ja często w drugich starobnych skupinach, albo też druje dyscypliny zmistruja, a hajla do na zapoczatku na górze pat drudy ciężko było, ale podczas sojen na górze pat na to zwuczy, a bon nie to na górze pat dien dobry trening samostatności.
0: Hej, Matej, ty masz runie tak, jak Marta kietro użala co hobby, ty da są mienujce na wukowanską pórę wukować, a k tomu słysza też wiezo wiele pórania. Ja to tak napina, co kaj to upoczy przedstawił, albo czynisz to so tak dużo, że to cię jacy nie napina.
3: Also zapoczął z tym serii, że jako dziecko, ha mi jara zaje napanu, so, so mi to lubi, ha ja to jara dere mużu. Dla toho, ja to nieszczę, że mi weselo czyni, ha, ale wiesz, da ja te szusto w komiki, we treningu, gdzieś to jara napinać se, jo, ha pon se ja musu na hej, gdyż ty to nikę przewinesz, gdyż to nikę możesz, pon buć to szisza na raz lipę czynić, ha, to ja nieszczę, że mnie motivuje, hej.
1: A co by pan takie najbóle napinacy moment za tebe, a co to jest trening, co by ty prawił?
3: Najnapinacy, co by się w moim próbowaniu, gdyż jestem ja dobał jedną damą w osobu, we drastcze, we wodzie, wotwleszcz, tak jak abszlepem. A to jeszcze przez półsta metra daleko, to by się takie to, żeś ja w opowiedzie najbóle wyżada, co było.
0: Hej, Franco, to... Po takim widzisz, jak ciężkie tutaj obie po promsu, po przychylnej uczbie zonicze jacy od naszych hościu, noa doba zare nam lipka.

Siedne patrzą, zaspiewa, za skończenie tej kwakle. Spoczat nie so raduje, tyś przeciwnej atace. Wielki brat jo do ściany, a rozbije oputa. Nasz

0: Dziecy Słowian swobodny w zamożytym kraju. Wowse proszę spomożny za lipku je Ohaju. Tola wona wiedzi co za duchom siednie raba. Słowian samie wina kisowoniu mało stara.
1: Kopańca, volleyball, blidotenis, kolesowacz, jogowacz, albo też rewacz. To są najwoblubowanejsze hobie mies naszej modzinu. To możemy się najskiery wystrzybyć.
2: Szobo studwe a niczo nowego, ale myśmy nasze czuslacze nosy kraja swali, żeby chupytali za tymi zabierami, które szkujemu nie przeradzicie.
1: Pak dokąd na haj, to nie trzeba kuźdy wiedzieć. Albo dokąd je to tak samo zrozumliwe za was, że to syła jako wolny czasu zabieru nie widzicie.
2: Marta, jeśli mikrofon rabwa przesledziła wasze żywienie, pytają za nieuszydne wariantu czas zabiwać.
3: Sano to nie o tyle nieuszydne, ale ja rad chodzi uczynim. Piskam gitaru, akordeon, klawio, parady z pym popom, a potem kus impro, kus były szczęśnie takie znaje. Tak jest gar nic, nie mogę po jedno klawira, ja to ciężko nic z tego was zać.
4: Zaraz się szumu, że za to wiele moda z Jecina, ale ja rady warim. Die Borschulie, sie die Schakwürdewarim, mehr Ratscha sama Sama.
5: Hi, man so einen Chasu ja mehr so im Tisch, Pschipodlajens Hatschdickam. Mehr Pschetschak hat er dich, Chini hat er, muss man Bruder Wumen nimmer, aber Messer Wusserpot Berama.
4: Ja, Jara will er dir so bei Psykam, ne Schotchidi. So du musst in Abschikwad, Mokra ist jetzt so Rollu, der geschmuttet wird und da nimmst du nauer Chima. A to na przykład może, albo Peng, to tu są pan albo takie mortal style.
6: Ja rady z moim CD czyszczakom, w moim swobodnym czasu małe plastikowe dzieczki w czyszczu. Po sobie je to dere, gdyż mała duma raz, małke maliczko, z czego to skoncuje, a potem może jest to cyle jednore na laptop synć, a ile małki model sortuić, a potem mamy tu ten dzieczk, ja raz pyszne hotu, a nie robi so, ja co rydny przez Amazon skazać, albo tak.
4: Bude ty ja so bukoczył z moim lukdom, ona rika mimi, haj od jest najna starsza, ale ta trzeba by za ty czasu bułeta, ha, bo ona jest tu trudy spacerun, żom, fajn wytrwały ta po skaka, ale gdybyś halt kiedwadze ta prieć nie bieżli, ale ta zno jara zwuczyna na człowiek, gdybyś mu tym do jara wylit, mamo, a to jara fajn. Ona nas no jara dery znaje, dlatego ona na nas zwuczyna, ha, ona ty eigentlich prieć nie bieżli, ale już ona halt mu bieżli, gdybyś halt tym zaher bieżec, no.
1: Okej, okay, z nuklom wokół obierać, to jeszcze nikogo widział nie jestem. Najręczo się przedstawi obraz, gdy ci czeknę, a potem dobi się ona zarodziłeś. Ace of Base zaraje nam Beautiful Life.

0: Pola nas w studiu stajęca Marta Mirczynkec, która czyni lochko atletiku, a Maty Czornak, który da się so na wukowansko fuoria wukowacz.
1: Nasza tema dzięca je mianujcy, co czynicie wy, serbska modzina, gdyż na ryjach niszcze. A to dla staj taj dwajo dzięca tu, a o swoich trochu wasywitych hobbiach rozprawiate.
0: Matejo, jak to taki typiski trening pola debia pola was w odbieżi płacze o poncylenere bez przestrzegi tam asem, a macie niekiego z waszą musu jakiś do wody skoczy, a czy niekiego jak się ponuri, a pon ty tam cyle zmużycie nuc skoczyć, a sputasz o niekak wukować.
2: Also wy są mało na zapoczatku wszyscy na szczoplenio, a tutaj opon kus wulbne, to może się kusie sam rozsujić, ka unta czyni, a potem mało kusie tu ujtydżen bóle ta fuanska technika, a hewak tu techniku ke wukowaniu, hej. A pon w treningu to może być wice, kaś nauczka technika przy kraulwanu, albo też, wieso też tam asem pwano, te wutrajne pwano, hej. To też inżyl.
1: Hej, a Marta, podla tybe, jak wupada trening przy lochko atletice?
3: Mo započnemo z jednym krótkim szczoplenom, tam mo so husto zabieżimo, a potem sleduja niektóre dynamiske naczahowania, a też kus bianski ABC, specyficzny za tą dyscyplinu, na którą sojen przyjaduje, a potem so mo najhuściejszo dzielimo do skupinu. Tu ci kot siś skakaja do najnemistno, tu ci kot siś sprintuja, albo ty szpijaja, a ty szmetario, muszę pądzielimo, a coś czemu specyficzny szoplimo, te szoplino ja raduje po nas, a potem na końcu jęco wieso ty jeszcze mo nadszahuje drugi kus stabilizacji, skie zwuczuła na hiszcze. Hoj.
0: Haka upada to pon w zimę, gdyż wo, jo, w zimę wonka, ja nemy, czy do czary wonka znowu bierać, macie po jedno halu, albo kogo to czy niecie.
3: Hajmo mamo te zbożo, so na miesto Budyszin wszelake hale k dyspozycji staj. Mo trenujemy od pundzela czy czwotka, każdy dzień w jednej drugiej hali. Na przykład pundzelu smo po nas w serbskim gimnazjum w hali, a ponto od nazymy hać do nalecza tak w odbieżi zimu w hali smo, a jenisz krótkie czary wąka bijemo wizo od wedra w odwisne.
1: Hej, Matej, ty skierę, wie leczu dziewasz za naszych przypnych przyposłuchorio. Możesz ty hiczo prać, że ty w leczu dziewasz budziesz?
2: Ja sam poprom planowany miał we szprojeni kupel znany jedno służu przewozać, ale poniosło wąc tego, co mają oni poprom dość ludzi. Jenoż, że buch tam nicht in korebo, albo oni nikajko zastupera trawali, są oni na nasze towarstwo w obocza, a pon bucha lado hacze tam czasom na tym dniu. Hast du noch so in der Sprühen Kuppel, wie sie, hey?
0: Wer ist Alisa Pontes noch? Braue Bruno Hotwatch fürs Wohnzug, fürs Zuhörlitsch, weil ich da Wunkas dort stehe, wie ich.
2: Ja, wo ist so, wer ist denn, ich buche ja da, ist da noch ein Wort, wo, hey?
0: Haha, alle, du bist, ja, du switch nur Jobu, sag ich, no?
2: Wieso?
1: Hi, das ist der Mati Czornak und Marta Mirczynkec, wobei Marta ein wasserbiete Hobby. Marta ist braue serbska Lochko-Athletka und Mati chce so stats Wukowanskim Purium. A za to pilnie trenujete.
0: Wutrobny Jack, wam jest zostać się dzięca czas za zatkulu zaoj, a nawet za Boże mnie, a po na zasobie dzienne Boże.
3: Boże mnie.
2: Hej, wutrobny Jack, Boże mnie.

0: Smyso was dzięce na Instagramie na naszym kanalu MDR Serbia prosili, co wy czynicie, gdyż macie se wolny czas. A przy tym smy wiele zajmowych wotmów dostali.
1: Hej, nam su Kitro wiele wosowo pisali, a mnie z drugim su so klasikare, gajś cokowanie, fitnessowo trening albo volleyball jebili.
0: Ale gajś smy pytnili, macie też wosobite zabawy, gajś cilanie z kwokom a prokom albo samo hobbyhorsing.
1: Ale mnozy z was też na mopedach wokoszrubuja, a potem z nimi jeżdża.
0: Tyśmy macie podajem zajmowe a junkrutne hobby.

As a krótki wokomik zaklinči Empire State of Mind od rappera Jay-Z. Dajte si ľubiť. Zadkula. Šadamne. Ja vos tu dve.

0: Zatkula bić turat 26 a 23 bo zjer tak daleko, ale najpierw pytamy stację, co chce sobucinć, gejbu.
1: Niektóre wice macie w opgejbu, aż za mamy prawe możność bić turu przewieźć.
0: Wieso je na miejscu najpierw raz Milina Trymna za świecu Wóceryczaki za wusowanie, a wieso za szo, coś macie w Jakowieska, klub albo zromadzieństwo planowane.
1: Zatkula Beach Volleyball raje są na dwiema rajniszczoma, mimo pieska smysł też na Trauniku rać, nic pak na kamieniu albo drugich powierzchniach.
0: Dale dobi, a to je cele ważne, dobre wusvetlenje garantowane być za obie rajnišči.
1: Za kužde rajnišču je trebne višk a tafla za ličenje dybkov, kajž to ižo ze zajšvih let znaječe.
0: Při přizivenju je ważne, zo zapodače mjeno zamovitoho, kiž je potom při turniere tež na miestne a z dobom telefoniske číslo.
1: Haj, a štuž môže to, šo spielniť, co nech přizví, a to z mi e-mailku na zatkula@mdr.de.
0: Jenož po tutem puču sú přizivenia možné, jenore z e-mailku, jenore e-mailku písač na zatkula@mdr.de.